zasłe, nie zakrawi moje nie. Omejam kudim kunimwe, enyo lukwo, esum liebriel yo.